Orija. Orija Piri. Orija Kamawila. Orija Feita. Orija Vere. Koje Ayebo Ju. Ayebo Ju. Ayebo Nick Bobo Chimolaya. Nick Bobo Chimoba Ilaye. Araunduara, Uro, Josie.